la kuchona ilanga zakubuya inkomo khawuleza kaloku ufike uze apha ekhaya sihleli ngam